jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počne, propadne. Još mi se u

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz.